tradycji prakty. I gadawcy prakty dzieciu. Moje ciężkie bitwy moja leżąc z tobą miał. Dzieciu. I gadawcy i zgubio. Ujęciu te wolę dnia. Ojej, mi te ja lubię, ty siła najdraża. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću zaboravim.